stawasz a utanie. Zawasz a utanie. Zawasz a utanie. Zrcadlo żadam, denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu.

0: Doha işdaye yapi ki hehaya. Sit kistila wangaki yapi. Anata pi. Odutia chise. Shimpeji wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibila. Hat a.
1: So pet skoze.
0: Awi chadali.
1: Svolna mizi.
0: Okshaku. Okjaubana.
1: Tak jak jestec.
0: Shotoju.
1: Za obzor.
0: Ja
1: wierni sobie i swe wizy.

0: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
1: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.